ja brała, co chciała mieć. Jakże ci wdzięczny jestem, ojczyzno, że się nie dałaś, choć kąsał cię wróg.

0: Dobry wieczór Państwu. Ze studia społecznej, niezależnej, wieloetnicznej rozgłośni Radia 3 ZZZ Melbourne. Późnym wieczorem w piątą środę, to jest 29 lipca 2026 roku, ciepło i serdecznie wita się ze słuchaczami Zofia Kemp, życząc jednocześnie miłego odbioru i refleksji. Pieśń Ojczyzno Nasza śpiewał Andrzej Kubacki, jego słowa i muzyka. Szanowni Państwo, śledząc to, co się aktualnie dzieje w Polsce, warto przypomnieć, co ponad rok temu w Radiu Maryja powiedział pan profesor Paweł Skrzydlewski, polski filozof, rektor reaktywowanej Akademii Zamojskiej. Cytuję. Podzielona i zantagonizowana społeczność polska nie widzi w tej partyjnej grze śmiertelnego zagrożenia dla naszego bytu. Nie dostrzega tego, że partie ze swoimi liderami najczęściej chcą omamić obywateli po to, by pozyskać władzę i nic więcej. Elity partyjne złożone z ludzi marnych, niewiele umiejących i rozumiejących, wolnych od znajomości normalnej ludzkiej pracy, za to żądnej adoracji i biegłych w sztuce erystyki, korumpują ludzi, oszukują w tym, że mają plan na rozwój Polski, a tymczasem ich głównym celem jest sprawowanie władzy dla dobra własnego i nic więcej. Jeśli Polska ma przynależeć do cywilizacji łacińskiej, jeśli ma istnieć jako suwerenna i niepodległa wspólnota, musi szanować i autentycznie żyć zasadami cywilizacji łacińskiej. Zasady będące w gruncie rzeczy prawami rozumu niekierowanego na realizację dobra w pierwszej kolejności wymagają, aby państwo z całym swym aparatem nakierowane było na wymiar sprawiedliwości. Bez realizacji sprawiedliwości jako celu i głównego zadania państwa niemożliwy jest postęp gospodarczy, niemożliwe jest zachowanie naszej rodzimej kultury i suwerennego bytu. Wrogowie Polski od wieków czynili wszystko, aby ten główny cel państwa, zadanie władzy publicznej, nie był realizowany. Jeżeli w naszej historii zadanie to nie było spełniane na skutek naszych wad, głupoty i zdrad, to w efekcie przynosiło nie tylko bałagan i zastój w całym życiu publicznym, ale przede wszystkim przynosiło utratę woli bycia Polakiem i woli życia po polsku. Na skutek tego polityka stawała się raczej jakąś formą oszukańczej gry, w której chodzi o interes własny. Często interes części społeczności ze szkodą dla całości bytu narodowego i państwowego. Przykładem złej polityki pozostaje dziś ciągle gra interesów partyjnych, które nie mają nic wspólnego z dobrem całości ojczyzny. To prawda, iż egoizm liderów partyjnych bywa podsycany przez obcych i jest często narzędziem sił wrogich Polsce. To prawda, że nie można równać tych, którzy Polskę budują, z tymi, którzy w imię ideologicznych fikcji ją niszczą, upadlają i degradują, widząc choćby w mordowaniu nienarodzonych Polaków dowód swej wolności i tak zwanych praw kobiet. Jest również prawdą to, że podzielona i zantagonizowana społeczność polska nie widzi w tej partyjnej grze śmiertelnego zagrożenia dla naszego bytu. Zacytowałam Państwu wypowiedź profesora Pawła Skrzydlewskiego, rektora Akademii Zamojskiej, którą wyraził rok temu w Radiu Maryja. No cóż, szanowni słuchacze, należy poważnie zastanowić się nad słowami profesora. Dzisiaj po życzeniach i komunikatach lokalnych proponuję Państwu jeszcze wypowiedź niezależnego dziennikarza śledczego Leszka Szymowskiego. Informacje z naszego dziennika na temat wykupu mieszkań przez obcokrajowców i na koniec homilię księdza Ryszarda Andrzejewskiego. Ufam, że mi się to wszystko zmieści. Imieniny dzisiaj obchodzą Olaf, Marta, Ludmiła, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Konstantyn, Wilhelm, Urban. Patronem Olafa jest święty Olaf II, król Norwegii, żyjący w latach 995-1030. Proszę posłuchajmy, co na jego temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła.
1: 29 lipca wspominamy świętego Olafa II, króla. Olaf Haraldsson urodził się w roku 995. Jego ojcem był Harald Haarfagre. Olaf w młodości brał udział w wyprawach wikingów na Anglię i tam zapoznał się z chrześcijaństwem. Miał przyjąć chrzest w roku 1014 w Rouen we Francji. Po powrocie do kraju musiał walczyć o tron z uzurpatorami. Pokonał ich i w roku 1016 został panem całego kraju. Podanie głosi, że Olaf miał brata, Hakona, który miał również pretensje do norweskiego tronu. Obaj bracia spieszyli się więc na wyścig z Anglii do Norwegii, by zająć tron. Olaf prześcignął brata, co było zapowiedzią tego, że zwycięży go również w walce o tron. Tak też się stało. Zaraz na początku swoich rządów Olaf zaczął niszczyć pogaństwo i wprowadzać w swojej ojczyźnie chrześcijaństwo. Sprowadzał zewsząd kapłanów i zakonników. Miał wystawić wiele kościołów. Wprowadził zwyczaje i ustawodawstwo chrześcijańskie. Nie poszło mu to jednak łatwo. Napotkał na silny opór, ale dzieła dokonał. Musiał bronić niezależności kraju od króla duńskiego, Kunota. Tu jednak przegrał, gdyż wszyscy jego przeciwnicy połączyli się ze sobą i przyłączyli się do wojsk duńskich. Olaf bronił się do ostatka z garstką wiernych rycerzy. Musiał jednak ulec. Zginął w bitwie w Stiklestad pod Nidaros 29 lipca 1030 roku. Na miejscu jego śmierci wystawiono w roku 1075 drewnianą kaplicę, a potem kamienny kościół pod jego wezwaniem. Także w Nidaros wystawiono później ku jego czci katedrę. Tam też postawiono mu okazały, wykładany złotem grobowiec. Kiedy Norwegia przyjęła protestantyzm w XVI wieku, drogocenne relikwie świętego Olafa wywieziono do Danii i tam zaginęły bezpowrotnie. Zaraz po śmierci przy grobie świętego Olafa wierni zaczęli doznawać szczególnych łask. Na ich skutek biskup Grimkel w roku 1031 ogłosił Olafa męczennikiem. Do roku 1532 grób świętego Olafa był narodowym sanktuarium. Olaf miał wystawione kościoły ku swojej czci także w Anglii oraz w Szwecji. Odbierał cześć nie tylko jako pierwszy król chrześcijański w Norwegii, ale również jako pierwszy prawodawca tego kraju. Dlatego ikonografia przedstawia go najczęściej siedzącego na tronie i trzymającego w ręku Ewangelię jako kodeks prawa chrześcijańskiego.
0: Wszystkim naszym solenizantom i solenizantkom oraz osobom, które dzisiaj obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, życzymy spełnienia marzeń, nawet tych najgłębszych, z którymi nie macie odwagi podzielić się z nikim. Długich lat życia w dobrym zdrowiu, wielu wspaniałych, oddanych przyjaciół, ale przede wszystkim, kochani, życzymy wam obfitości błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej, opieki Matki Bożej i pomocy w życiu doczesnym i w pielgrzymce do nieba świętych patronów i świętych aniołów stróżów. Wszystkim wyżej wymienionym, a także osobom starszym, chorym, samotnym, pogubionym emocjonalnie czy duchowo, dedykujemy kolejny utwór Andrzeja Kubackiego, autorski utwór, jego muzyka, jego słowa, Polski sen. Proszę posłuchajmy.
2: Słyszysz szum morza w oddali?

Zapraszam do wysłania komunikatów i ogłoszeń Radia 3ZZZ przygotowanych przez redaktora Renatę Stubary. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużanie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji polskiej Radia 3ZZZ. Teraz mamy kolejną bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia, co 2 lata zobowiązani jesteśmy zwoływać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września w niedzielę. Więcej informacji będziemy podawać w przyszłości. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 1 roku, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji polskiej Radia 3ZZZ. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia bieżącego roku do Zofii Kemp, koordynatora, telefon 0499-444-096 lub Renaty Suwara, zastępca koordynatora, telefon 0425-705-996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. W imieniu zarządu Zofia Kemp. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Pozostało jeszcze jedno spotkanie na platformie Zoom w terminie 20 sierpnia 2026 roku. Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii, portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. W dniach od 6 do 23 sierpnia bieżącego roku Melbourne po raz kolejny stanie się stolicą światowego kina za sprawą Melbourne International Film Festival, najstarszego i największego festiwalu filmowego w Australii oraz jednego z najstarszych na świecie. Organizowany nieprzerwanie od 1952 roku. Melbourne International Film Festival od ponad 7 dekad prezentuje publiczności najwybitniejsze produkcje z całego świata, a swoją historią dorównuje takim wydarzeniom jak festiwal w Cannes czy Berlinie. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo interesująco. W programie znalazły się najgłośniejsze filmy z międzynarodowych festiwali, najnowsze produkcje australijskie, potencjalni kandydaci do najważniejszych nagród filmowych oraz liczne premiery prezentowane po raz pierwszy w stanie Wiktoria. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie także bogaty program branży filmowej obejmujący spotkania producentów, reżyserów i przedstawicieli światowego przemysłu filmowego. Program festiwalu proszę szukać w internecie. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo interesująco. W programie znalazły się najgłośniejsze filmy z międzynarodowych festiwali, najnowsze produkcje australijskie, potencjalni kandydaci do najważniejszych nagród filmowych oraz liczne premiery prezentowane po raz pierwszy w stanie Wiktoria. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie także bogaty program branży filmowej obejmujący spotkania producentów, reżyserów i przedstawicieli światowego przemysłu filmowego. Program festiwalu jest dostępny na internecie. W tegorocznym programie nie zabrakło również polskich akcentów. Publiczność będzie mogła obejrzeć 2 filmy polskich reżyserów. Bez końca, angielska nazwa Closeway, w reżyserii Michała Marczaka oraz Ojczyzna, angielski Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Ponadto w programie znalazły się produkcje związane z Polską, Erupcja, której akcja częściowo rozgrywa się w Polsce, oraz Flesh and Full, w którym jeden z głównych bohaterów jest Polakiem. Bilety są w sprzedaży od wtorku 14 lipca bieżącego roku. W ofercie dostępne są wejściówki na 3, 6 lub 12 seansów.
Szczegóły w zakładce Ticket and Passes. Harmonogram festiwalu dostępny jest w internecie. 30 lat po śmierci Krzysztofa Kieślowskiego Classic Cinema powraca do filmu wybitnego reżysera, który wykorzystując poetykę kina badał kruchość ludzkich więzi, granice norm moralnych oraz niewidzialne nici losu i przypadku. Od wczesnych, realistycznych filmów nakręconych w Polsce po późniejsze metafizyczne rozważania nad fundamentalnymi pojęciami zachodniej cywilizacji, twórczość Kieślowskiego stanowi mistrzowską lekcję przekładania idei na język filmu oraz ukazuje siłę kina jako narzędzia filozoficznej refleksji. W ramach retrospektywy, która potrwa od 13 sierpnia do 29 października bieżącego roku, Classic Cinema reprezentuje najważniejsze dzieła reżysera, w tym cykle Dekarok oraz Trzy kolory. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkania Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowville. Początek spotkań o godzinie 15. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu życia. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł pod numerem telefonu 0423-212-764. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425-865-174. Hufiec ZHP pod Hale Melbourne zaprasza na zbiórki i wydarzenia specjalne, które odbywać się będą w trzecim kwartale bieżącego roku. Jeśli Twoje dziecko chciałoby dołączyć do Związku Harcerstwa Polskiego, to jest idealny moment, aby przyjść na zbiórkę, poznać naszych instruktorów i przekonać się, na czym polega harcerstwo. Serdecznie zapraszamy wszystkich do spróbowania swoich sił na zbiórce i dołączenia do naszej organizacji. Gry i zajęcia dla dzieci w wieku skrzaty od 4 do 7 lat, zuchy od 7 do 11, harcerki i harcerze od 11 do 15. Miejsca i godziny zbiórek: Albion 13.30 do 15, Klub Polski w Albion 19 Carrington Drive Albion, Rowville 13.30 do 15, Harcówka Kazimierka na terenie Domu Polskiego Syrena 13.25 Stade Road w Rowville i South Melbourne od 16 do 17, Sol Green Community Center, róg ulic Montague i Conventry, South Melbourne. Więcej informacji na temat zbiórek lub innych spraw można uzyskać kontaktując się pod adresem podhale@zhp.org.au. Wydarzenia specjalne zaplanowane na trzeci kwartał bieżącego roku. Family Snow Day na Mont Bula 22 sierpnia. Biwak i kolonie 25 lipca. Od 25 do 27 września. A teraz informacja dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego. Fundacja imienia Elżbiety Raczkowskiej, z Elizabeth Raczkowski Foundation, Andrzej Raczkowski, zakładając fundację, wpłacił na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trustees w Melbourne. Podstawowym celem fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane poprzez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszami uzyskanymi z dywidend fundator powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii.
The Polish Teachers Association in Australia. Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli tworzy komitet doradczy, adwisory komitet tej fundacji. Fundator po konsultacji z komitetem doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% z uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii, zdających w danym roku egzamin maturalny z języka polskiego. Nagrody przyznane będą jeszcze przed otrzymaniem wyników. 33% jednorazowe stypendia dla trojga lub czworga najlepszych. Otrzymują je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki z całości matury. I 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający język polski otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmie jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów w poszczególnych stanach, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej $2000. Natomiast najlepsi mogą liczyć na 20 tysięcy, 15 tysięcy lub $10000. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń miła 30 września bieżącego roku. Marianna Łacek, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Australii. W przypadku, gdyby matury z języka polskiego w Australii przestały istnieć, Fundacja Elżbiety Raczkowskiej połączona zostanie z Fundacją Bluma. Delikatesy Poleta Deli A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road w Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast i chlebów, produktów spożywczych prosto z Polski, nie tylko. W sklepie można kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Lubisz gotować? Chcesz poznać nowych ludzi i aktywnie spędzić czas w polskiej społeczności? Zarząd Klubu Polskiego w Albion zaprasza osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu i pomóc podczas przygotowywania tradycyjnych polskich potraw, obsługi baru lub pomocy przy organizacji wydarzeń klubowych. Klub oferuje ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę, elastyczne dni i godziny, nominal allowance, zwrot kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w klubie, tzw. nominal allowance. Możliwość poznania wspaniałych ludzi i aktywnego spędzenia czasu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Klub zaprasza zarówno osoby młodsze, jak i seniorów. Doświadczenie w kuchni lub z obsłudze jest mile widziane, ale nie jest to konieczne. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny 0410-298-122. Polskie audycje Radia 3ZZZ nadawane są na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsubara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy Państwa serdecznie do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Również serdecznie zachęcamy do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ przygotowane przez redaktor Renatę Subarek.

0: Autorski utwór Modlitwa obudź się Polsko Lecha Makowieckiego śpiewała jego żona Bożena Makowiecka wspólnie z autorem. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania niezależnego dziennikarza śledczego Leszka Szymowskiego.
1: O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle we wtorek zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Wojna z Panem Bogiem. A rozważania na temat wojny z Panem Bogiem zaczynam dzisiaj od procedowania w Sejmie projektu ustawy. Ustawy o tak zwanym podatku kościelnym. To jest projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie 8% podatku dochodowego, dodatkowego na kościół. I każdy będzie sobie mógł wybrać, do jakiego kościoła chce należeć, czy do kościoła katolickiego, czy do kościoła prawosławnego, czy do zielonoświątkowców, czy do jeszcze jakichś innych. I po takiej deklaracji jego pieniądze będą trafiać z tego podatku właśnie do tego kościoła. Co będzie mógł zrobić Polak, żeby nie płacić tego podatku? Ano, Polak będzie musiał się zadeklarować jako ateista albo agnostyk, czyli taki, który do kościoła nie chodzi, do żadnego kościoła nie chodzi i w ogóle te sprawy kościelne i duchowe go nie interesują. Jaki będzie to miało skutek? Co jest w ogóle tak naprawdę zamiarem pomysłodawców tej ustawy? No zamiarem pomysłodawców tej ustawy jest zniechęcenie Polaków do instytucji kościoła, do praktykowania swojej wiary i co za tym idzie do oderwania się od chrześcijańskich korzeni. Bo wiadomo, jeżeli teraz przy tej sytuacji gospodarczej gospodarstwo domowe będzie musiało zapłacić kolejny podatek, 8%, to przecież jest gigantyczny podatek, tak naprawdę, to będzie robiło wszystko, żeby tego podatku uniknąć. I tu aspekt śmieszny, humorystyczny, zabawny tej ustawy jest taki, że nikt nie będzie weryfikował, czy ktoś, kto rzeczywiście się deklaruje jako ateista, będzie chodził do kościoła, bo zapewne będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem, że mnóstwo ludzi się zadeklaruje jako ateiści, żeby nie płacić podatku, a będą sobie chodzić w niedzielę do kościoła na złość tej władzy. Trochę tak samo, jak było za komuny. Państwo starsi pewnie pamiętacie, że była taka straszna ateistyczna propaganda, strasznie antykościelna, antyboska i pod każdym innym względem, prawda, anty. I jej głosicielami i praktykami byli funkcjonariusze komunistycznego reżimu, którzy wieczorami po godzinach i chadzali do kościoła, chrzcili swoje dzieci i tak dalej. Przecież nawet skazany za zabójstwo księdza Popiełuszki Grzegorz Piotrowski miał ślub kościelny ze swoją żoną i mnóstwo rozmaitych tam ubeków czy milicjantów miało i śluby kościelne i miało nawet chrzciny dzieci, więc to będzie aspekt humorystyczny tego, aspekt poważny, tragiczny tego jest taki, że to jest kolejny cios, kolejna odsłona zinstytucjonalizowanej państwowej walki z Kościołem i rozgrywanej takimi metodami Jerzego Urbana, czyli zniechęcić Polaków do chodzenia do kościoła, kazać im płacić za to, prawda, żeby można było potem ich wytykać palcami. O, ty, prawda, płacisz na ten kościół, ty jesteś katolik, to sobie teraz, my ci tutaj teraz zabierzemy 8% od twoich dochodów, żeby jeszcze ten kościół sfinansować. Zawsze jak na coś płacimy pod przymusem, to tego czegoś nie lubimy. Tutaj przykładem jest na przykład ZUS. W Polsce się nienawidzi ZUS-u, bo ZUS to jest główny złodziej, niewydolny, nieudolny i opłacany z naszych pieniędzy, zabieranych nam pod przymusem. I to samo uczucie nienawiści ma się wzbudzić u Polaków względem kościoła katolickiego. Taki jest zamysł twórców tej ustawy. Co ciekawe i co mnie szczególnie boli i bulwersuje, to jest to, że przeciwko temu podatkowi kościelnemu nie protestują same władze kościelne, a przecież one się składają z ludzi na jakimś tam poziomie intelektualnym, którzy przecież powinni sobie zdawać sprawę,

0: tego, jaki będzie skutek tego wprowadzenia tego podatku. No mamy już do czynienia w Polsce z kryzysem wiary, ale po wprowadzeniu tego podatku ten kryzys wiary się jeszcze pogłębi, o co oczywiście chodzi tak naprawdę twórcom tego projektu ustawy. Duży sukces katolickiej krucjaty modlitewnej w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie wskutek modlitw różańcowych, teraz jest taka krucjata różańcowa za Stany Zjednoczone, żeby wydobyć Stany Zjednoczone z objęcia lewactwa. Krucjata różańcowa rozszerzyła się na pozostałe kraje anglojęzyczne. Doszła nawet do Australii. Tam środowiska katolickie w Australii, widząc do czego prowadzi terror lewactwa, też zorganizowały krucjatę różańcową za Australię tym razem. I cóż takiego się stało? Jest pierwszy efekt tej krucjaty. Otóż modlitwy katolików doprowadziły do tego, że odwołano występ środowisk LGBT w miejscu, w którym to przeszkadzało katolikom. Katolicy się modlili o powstrzymanie bluźnierczej imprezy i udało się. Także krucjata objęła wielu mieszkańców w Sydney. Miała miejsce na Kent Street, nawet w centrum biznesowym. Była reklamowana i propagowana w mediach społecznościowych uczestników. W rezultacie pod naciskiem społeczności katolickiej władze Sydney ugięły się i powiedziały: nie, skoro to urazi uczucia tylu katolików, to muszą sobie Rainbow Jaści pójść gdzie indziej. Kolejna dobra wiadomość doszła do nas z Waszyngtonu. Otóż członkowie Izby Reprezentantów, czyli Izby Amerykańskiego Parlamentu, przegłosowali 15 lipca ustawę, która wzywa Departament Stanu do skasowania jakiegokolwiek finansowania dla Nigerii ze względu na to, że dochodzi tam do prześladowania chrześcijan. Jak wyliczyli autorzy tego projektu, to islamscy terroryści w Nigerii zabili już tylko w tym roku 5000 chrześcijan i ich zdaniem Stany Zjednoczone, jeżeli chcą pozostać krajem cywilizowanym, to powinny przestać finansować rząd Nigerii, który zdaniem autorów ustawy ma pełną świadomość tego, że chrześcijanie są i albo na to przymyka oto, albo w tym nawet sam uczestniczy. No i uzasadnienie: amerykański podatnik nigdy nie powinien wspierać finansowo rządu, który przymyka oko na tragedię chrześcijan, tortury i morderstwa, etc., etc. Także jaka to jest kwota? To jest kwota tam kilkuset milionów dolarów, które Stany Zjednoczone wkładały w Nigerię, żeby tam rozwijać demokrację, edukację, jakieś programy pomocowe robić. Teraz się to skończy i rząd Nigerii będzie miał problem. No ponieważ rząd Nigerii bardzo kocha pieniądze ze Stanów Zjednoczonych, no to będzie musiał wziąć za pysk organizacje terrorystyczne, albo tych terrorystów rozstrzelać, no albo po prostu zbankrutuje, a tego nie chcą. Wielki skandal, w cudzysłowie skandal, wybuchł w Niemczech po tym, jak biskup Passau, młody biskup Stefan Oster, stwierdził publicznie, że niedopuszczalna jest surrogacja po to, żeby rodzić dzieci dla małżeństw jednopłciowych. Skrytykował w ogóle takie zjawisko biskup Stefan Oster, ściągając na siebie oczywiście falę krytyki ze strony politycznie poprawnych mediów. Mówi o tym biskup Stefan Oster, że jest to niegodziwe, nieludzkie, sprzeczne z nauką katolicką i tak dalej. Nawet minister zdrowia niemiecki się wypowiedział, skomentował jego słowa, że są zbyt daleko posunięte. W każdym razie biskup Oster zapowiada, że kierowana przez niego diecezja w Passau zawsze będzie potępiać surrogację jako moralnie złą i krzywdzącą dzieci. Także tutaj biskup naraził się środowiskom Rainbow Jasnym. Idzie teraz ostry atak na biskupa. Być może, tak jak kiedyś księdza Oko wytoczył mu jakąś sprawę karną, zobaczymy. W każdym razie wybrzmiał bardzo wyraźnie głos biskupa Stefana Ostera ostatnio w niemieckich mediach. Zobaczymy, jak się ta sprawa będzie dalej rozwijać. Do zobaczenia.
1: Szanowni Państwo, 30 listopada będziemy mieć wybory do Parlamentu Wiktorii. Módlmy się o wybór ludzi szlachetnych, żyjących duchem Ewangelii.
2: Mieć albo być, pytania dwa.

0: Wysłuchaliśmy drugiej części piosenki Lecha Makowieckiego Modlitwa obudź się Polsko. A teraz proszę Państwa, przeczytam Państwu z portalu internetowego Radia Maryja artykuł i taki króciutki mój komentarz. Różnymi drogami prowadzone są działania do wyrugowania Polaków. Oto kolejny przykład. Cudzoziemcy na potęgę kupują nieruchomości w Polsce. Cudzoziemcy inwestują głównie w mieszkania w dużych miastach Polski. Rząd chce zwiększyć kontrolę nad transakcjami, ale głównie po to, aby ukrócić pranie brudnych pieniędzy, a nie ograniczyć spekulacje na rynku nieruchomości. Do tej pory firmy i osoby prywatne spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, chcąc nabyć nieruchomości w naszym kraju, musiały uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rząd chce jednak mieć większą kontrolę nad tym procesem. Na początku czerwca przyjęto projekty nowelizacji w tej sprawie. Notariusze będą przysyłać dokumenty do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyłącznie w formie elektronicznej, co usprawni cały ten proces i ułatwi kontrolę, wskazał Adam Szłapka, rzecznik rządu. Obecnie te informacje napływają do resortu często z dużym opóźnieniem, mówi były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Służby muszą szybciej wykrywać bezprawne transakcje. Ważne jest, żeby te informacje spływały na bieżąco. Musi państwo pilnować, żeby nie dochodziło do spekulacji na polskich gruntach, bo polskie grunty są relatywnie tanie. Są bardzo ciekawym kąskiem dla wielu funduszy inwestycyjnych, powiedział Maciej Wąsik, poseł do Parlamentu Europejskiego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska zauważa, że nie każdy cudzoziemiec wnioskujący o zgodę na zakup dostaje akceptację resortu. Służby analizują wnioski m.in. pod kątem źródeł finansowania. Nastąpiło skuteczniejsze przeciwdziałanie wykorzystywaniu rynku nieruchomości do legalizacji dochodów pochodzących z działalności przestępczej, oceniła. Firmy z całego świata wykupują w Polsce nieruchomości, aby otworzyć własną produkcję. To przedsiębiorcy z Bliskiego Wschodu czy Ukrainy. Kontrole Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dotyczą jednak firm unijnych. Tymczasem głośnym echem odbiła się choćby ubiegłoroczna informacja o niemieckim inwestorze, który wykupił w Polsce ponad 5300 mieszkań. Celem był ich wynajem. Wcześniej szwedzki fundusz zakupił w tym celu 2000 mieszkań. Zagraniczne firmy pozwalają zarobić deweloperom duże pieniądze, mówi ekspert do spraw nieruchomości Krzysztof Adamski. Do gry wchodzą firmy, fundusze inwestycyjne i ogromne spółki, które potrafią wykupywać nieruchomości nawet już na etapie projektowania budynku i uzyskiwania pozwolenia na budowę, podkreślił Krzysztof Adamski. Poseł Lewicy Andrzej Szejna sceptycznie podchodzi do dużej interwencji na rynku nieruchomości, które będą chronić polski rynek nieruchomości, ale ja uważam, że one powinny być na tyle ostrożne, że przecież jesteśmy już tak długo w Unii Europejskiej, dostęp do naszego rynku jest dosyć swobodny, więc nic się nie stało, stwierdził. Wykup tysięcy mieszkań przez duże firmy ogranicza rynek dostępnych lokali i podbija ceny, podkreśla ekonomista Przemysław Majewski. To wszystko bardzo psuje rynek mieszkaniowy. Powoduje, że przeciętna polska rodzina nie jest w stanie wynająć czy też kupić swojego mieszkania, wskazał ekonomista. Sytuacji polskich klientów nie poprawia fakt, że coraz więcej cudzoziemców kupuje mieszkania na własny użytek. W ubiegłym roku zakupili prawie 18 tysięcy lokali mieszkalnych. Słuchajcie Państwo, to najczęściej Ukraińcy i Białorusini oraz Turcy i Hindusi. Moje refleksje to dziwne. U naszych wschodnich sąsiadów jest wojna. Płaci na nich wiele krajów, w tym również Polska z podatku Polaków, których nie stać na kupienie swojego mieszkania. A oni, to jest sąsiedzi, wykupują polskie lokale i polskie biznesy. Wnioski należą do słuchaczy. Na koniec zapraszam jeszcze Państwa do wysłania księdza Ryszarda Andrzejewskiego ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, który będzie mówił o czasach ostatecznych.
1: Czasy ostateczne już są. Skąd to wiemy? Błogosławiony założyciel zgromadzeń świętego Michała Archanioła, ksiądz Bronisław Markiewicz, 125 lat temu już pisał tak. Ostatnie czasy już się zaczęły. Prześladowanie Kościoła daje się wam dobrze odczuć, a będzie jeszcze większe. Ale będzie i tak, że przez nas nastąpi triumf Kościoła, największy wtedy, gdy damy światu wielkiego papieża, a potem nastąpi osłabienie wiary i obyczajów i wreszcie koniec świata. A potem nastąpi osłabienie wiary, zepsucie obyczajów i wreszcie koniec świata. Zepsucie, nieczystość, chciwość, zwyrodniałość, walka z Kościołem, to zdaniem tego wielkiego męża wyniesionego przez Kościół przecież na ołtarze, oznaki czasów ostatecznych, czyli czasów dzisiejszych. Dlatego dziś wszyscy katolicy z nami na czele muszą być gotowi nawet na męczeństwo w walce o wiarę, o zbawienie, o ratunek. Posłuchajmy jeszcze dwóch wielkich współczesnych mężów, myślicieli, synów Kościoła. Ojciec Daniel Lange, benedyktyn belgijski, dziś ma 93 lata. Znamienne, 20 lat temu w jednym z tygodników katolickich w Polsce, do dziś wychodzących z wielką poczytnością, zamieścił artykuł, a oto jego fragment. 21 lat dokładnie temu tak mówił ojciec Daniel Lange, prorok naszych czasów. Widzę wyraźnie, że nadchodzi era nowych męczenników i to nie tylko w krajach islamu. Zaczyna się czas oczyszczenia. Wielu księży będzie prześladowanych, wsadzanych do więzień, na przykład dlatego, że powiedzą, iż homoseksualizm jest sprzeczny z duchem Ewangelii. Nie dzieje się tak? Nie dzieje się tak? A drugi wielki mąż zmarł 73 lata temu. Angielski wielki myśliciel Hilary Belloc, mąż jednej żony, ojciec pięciorga dzieci, autor 153 książek, odznaczony specjalnym medalem dla zasług dla Kościoła Świętego przez papieża Piusa XI. To, co ten uczony pisał blisko 100 lat temu, zapiera dech i sprawia, że serce bije mocniej, jak się potraktuje te słowa poważnie. Posłuchajmy, co pisał Hilary Belloc. Zbliżamy się do największej ze wszystkich chwil. Wróg, jakiemu wiara musi obecnie dać odpowiedź, a którego można nazwać nowożytnym atakiem, to zmasowany szturm na fundamenty wiary, na samo istnienie wiary. Nie ma mowy o neutralności, pisał. Planem sił przeciwnych wierze jest zniszczenie. Bitwa toczy się o przetrwanie albo o destrukcję Kościoła katolickiego. Spór toczy się między Kościołem a antykościołem. Pomiędzy Kościołem Bożym a Kościołem antybożym. Pomiędzy Kościołem Chrystusa a antychrystem. Nowożytny atak nie będzie nas tolerować, ale dążyć do naszego zniszczenia. My także nie możemy go tolerować, pisał, gdyż mamy do czynienia w pełni z wyposażonym i zaciekłym wrogiem prawdy, dzięki której żyją ludzie. Pojedynek toczy się na śmierć i życie. Ów nowożytny atak, pisał, jest powrotem do pogaństwa. Wyparcie się Boga pozyskało obecnie tłumy i działa wszędzie jako siła społeczna. Musimy tego wroga osądzać po owocach, chociaż wciąż jeszcze niedojrzałych, ale już widocznych. Dziś już bardzo widocznych i już bardzo dojrzałych. Jakie to są owoce? Ów myśliciel katolicki Hilary Belloc wylicza trzy. Trzy znamiona, trzy owoce działania złego ducha, który dokonuje zamachu na dzieci Kościoła. Pierwszym jest odrodzenie się niewolnictwa. Pisze wobec państwa, wobec prywatnych korporacji, osób. Niewolnictwo ludzi, którzy będą pchani w te organizmy, traktowani jak narzędzia. Drugi owoc działania złego ducha dzisiaj w tej walce to dominacja okrucieństwa w świecie, pisze. Na polu moralnym, pisze, będzie 1000 złych owoców, ale owocem prawdopodobnie najtrwalszym jest ustanowienie wszędzie okrucieństwa, któremu towarzyszy pogarda dla sprawiedliwości. Pogarda dla sprawiedliwości. Czyż nie chodzi o to, że są takie przestrzenie, w których stosuje się prawo tak, jak my je rozumiemy? Czymże jest pogarda dla sprawiedliwości jako znamie szatana w tym świecie? Trzecim owocem, pisze Hilary Belloc, działania złego ducha i znakiem czasów ostatecznych jest napaść na rozum. Definiując, czym ta napaść jest, pisze tak. Do tej pory prosty człowiek i jego zdrowy rozsądek pozostawali nieporuszeni i wiedzieli, co jest dobre, a co złe. Dziś już nie wiedzą. Zboczenia stają się normą i są bronione nawet w parlamentach. Napaść na rozum. Z dwojga jedno musi nastąpić, pisze. Albo Kościół katolicki, obecnie jedyna ostoja tradycji i cywilizacji, zostanie doprowadzony przez swoich współczesnych wrogów do niemocy oraz milczenia. Albo Kościół katolicki, tak jak w przeszłości, przeciwstawi się mocniej wrogom, niż jego wrogowie byli w stanie przeciwstawić się jemu. Jeden z tych dwóch losów musi nastąpić. Katolickie albo antychrześcijańskie zwycięstwo. Bardzo młodzi ludzie z pewnością dożyją czasów, kiedy dojdzie do jakiegoś rozstrzygnięcia w tej wielkiej bitwie, pisał. Musi nastąpić. Żyjemy w czasach ostatecznych. Siostry i bracia, oto stoimy oko w oko z diabłem samym. Może nie? Dziś już nie wątpimy. Ale jesteśmy ludźmi świętej nadziei. Święty Michał Archanioł i ludzie stojący u jego boku wraz z Maryją, tak jak tu stoją dziś na ołtarzu, pokonają zło i zarazy tego świata. Pokonają demony, które nas gnębią. Wierzymy w to niezłomnie. I zostanie strącony smog, jak pisał święty Jan w Apokalipsie. Wąż starodawny, który zwiesie diabeł i szatan. A z nim zostaną strąceni ci, którzy sieją zło. Zostaną pokonane wszelkie zboczenia, grzechy, zarazy dusz i umysłów ludzkich. Skąd ta nadzieja? W nas? Ano także od owego proroka naszych czasów, błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który w dziełku Bój bezkrwawy, wydanym ponad 100 lat temu, pisał tak. Polacy, ponieważ Pan Najwyższy was więcej umiłował, aniżeli inne narody, więc trzeba nam toczyć bój bezkrwawy. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary. Wzbudzi między wami ludzi świętych, mądrych i wielkich mistrzów. Cześć Maryi i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Ufajcie przeto w Panu i szukajcie przede wszystkim dóbr duchowych, które trwają na wieki. Bo to, co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. A my trwamy przy dobru najprawdziwszym, przy Bogu żywym, pod wodzą świętego Michała Archanioła, który pokonał szatana. Amen.
0: Mój czas antenowy dobiegł końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Artystom, redakcjom dziękuję za możliwość wykorzystania ich materiału w naszym społecznym programie. Życząc Państwu szczęśliwej, błogosławionej nocy. Do usłyszenia 11 i 12 sierpnia, mówi Zofia Kęp. I na koniec proszę posłuchajmy jeszcze piosenki.